0: The Regina Chell in Esa language.
1: Veliera,
0: Biomo,
1: Biomo,
0: Biomo,
2: Ubonosi
0: Neva Diagre, Era, Biomo, Biomino Kiali.